Prova. 1, 2, 3, 4. Prova. Prova di amplificazione. 1, 2, 3, 4.

1, 2, 3, 4. Prova di amplificazione. Prova di amplificazione.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W najbliższy piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
2: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
1: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
3: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie, wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
1: Watykańska Fundacja Josefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
3: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
1: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie Skruszone serce.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Thank you.

0: Obecna jest delegacja Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu z przedstawicielami władz miasta Wrocławia oraz organizatorami konferencji Przebaczamy i Prosimy o Przebaczenie. Obecni są także pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie i z parafii pod wezwaniem Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. Leon XIV od początku tego roku pochyla się nad dokumentami Soboru Watykańskiego II, wśród których najważniejsze miejsce zajmują cztery konstytucje. I 3 tygodnie temu papież podjął refleksję nad 4. i ostatnią soborową konstytucją. Jest to konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, promulgowana przez papieża Pawła VI 7 grudnia 1965 roku w przeddzień zakończenia soboru. W ubiegłą środę Leon XIV zatrzymał się nad 2. rozdziałem konstytucji, który ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Papież podkreślał, że rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Leon XIV mówił też o tym, że Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w stwórczym zamyśle Boga, który chce, jak głosi konstytucja Gaudium et Spes, chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi, podkreślał Leon XIV, wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. A w dzisiejszej audiencji generalnej biorą udział także pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Koszkwi, wspólnota biblijna Lumen Vitae z Wrocławia, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie, z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja biskupa w Pruszynie, z parafii pod wezwaniem Świętego Marcina biskupa w Stężycy, pielgrzymi z Ciechanowa, pielgrzymi z Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie, pracownicy Caritas Diecezji Płockiej, a obecni są także przedstawiciele Polonii. Są to pielgrzymi z polskiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Essen w Niemczech, a także liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy. Ojciec Święty Leon XIV, który znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym już za chwilę da początek dzisiejszej audiencji, przygotowuje się do swojej kolejnej, 5. już podróży apostolskiej. Podróż ta potrwa od piątku do poniedziałku, a jej celem jest Francja, gdzie Leon XIV odwiedzi Paryż, Lourdes oraz miasto Metz. Będzie to przedostatnia zaplanowana na tę chwilę podróż Leona XIV w tym roku. Jak wiemy, w listopadzie Ojciec Święty odwiedzi także Amerykę Południową, udając się do Argentyny, Urugwaju oraz do szczególnie bliskiego jego sercu Peru. Papież teraz jest już obecny na miejscu, z którego przewodniczyć będzie dzisiejszej audiencji generalnej, w której kontynuować będzie refleksję nad konstytucją duszpasterską o Kościele Gaudium et Spes. Od początku roku Leon XIV pochyla się nad soborowymi dokumentami. Dotychczas omówił już trzy soborowe konstytucje. Konstytucję dogmatyczną o objawieniu Dei Verbum, konstytucją dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium oraz konstytucją o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. A konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes to ostatnia z czterech soborowych konstytucji, które zajmują najważniejsze miejsce wśród 16 dokumentów promulgowanych przez Sobór Watykański II, który obradował od 1962 do 1965 roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim.
1: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente.
0: Wysłuchamy teraz w różnych językach fragmentu Pisma Świętego, który dziś zaczerpnięty jest z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.
2: Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
3: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes. Amen.

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Z Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: A już teraz rozpocznie się katecheza Ojca Świętego Leona XIV. Bracia i siostry, dzień dobry, witajcie.
4: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
3: Kontynuując naszą refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, dochodzimy do trzeciego rozdziału jej pierwszej części, który nosi intrygujący tytuł Aktywność ludzka w świecie. Zasadnicze pytanie brzmi, jaką wartość ma działalność człowieka w świecie, a zatem także postęp techniczny, społeczny i naukowy. Warto przypomnieć, że niespełna 4 lata po zakończeniu soboru, w nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku, człowiek miał po raz pierwszy postawić stopę na Księżycu. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest podmiotem postępu. Korzystając ze swojej wolności i inteligencji, poszerza wiedzę, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju całego społeczeństwa. Łatwo możemy to dostrzec, obserwując poprawę warunków życia następującą z pokolenia na pokolenie. Dokument stwierdza bowiem, wiele dóbr, których człowiek oczekiwał niegdyś głównie od wyższych mocy, obecnie pozyskuje już dzięki własnemu działaniu.
4: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio.
3: Dlatego niektórzy myśliciele przedstawiali postęp techniczny i naukowy jako coś, co osłabia więź z Bogiem, aż po uznanie go za zbędnego, a nawet jako rzeczywistość przeciwstawną wierze chrześcijańskiej. Taka interpretacja sprawiła, że współczesny człowiek zaczął patrzeć na świat inaczej niż w minionych epokach. Tego rodzaju uprzedzenie zakorzeniło się przede wszystkim w tej części kultury zachodniej, która utraciła odniesienie do objawienia chrześcijańskiego. W humanizmach postchrześcijańskich człowiek i Bóg są błędnie przedstawiani jako rywale. Aby potwierdzić swoją wiedzę, wolność i zdolność do rozwoju, człowiek powinien wyzwolić się od Boga. Ostatecznie jednak, odrzucając relację z Bogiem, traci się również możliwość uznania transcendentnej wartości osoby ludzkiej. Na tym polega dramat humanizmu ateistycznego, trafnie opisany przez ważnego teologa Soboru Watykańskiego II, Henry'ego de Lubaca. Sobór pragnie udzielić jasnej odpowiedzi. Dla ludzi wierzących, stwierdza Gaudium et Spes, istotne jest to, że zarówno indywidualna, jak i zbiorowa działalność ludzka, czyli ten ogromny wysiłek, przez który ludzie na przestrzeni wieków starają się zmienić na lepsze warunki swego życia, rozpatrywany sam w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Co więcej, konstytucja stwierdza dalej, chrześcijanie zatem nie tylko nie uważają, że dzieła, które ludzie stworzyli dzięki swym uzdolnieniom i umiejętnościom, sprzeciwiają się mocy Boga, ani że rozumne stworzenie staje się niejako rywalem Stwórcy, lecz raczej żywią przekonanie, iż osiągnięcia rodzaju ludzkiego są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Bóg zatem powierzył rękom mężczyzny i kobiety stworzenie, które pozostaje jeszcze in statu vie, to znaczy jest w drodze i wciąż się rozwija, aby poprzez swoją mądrą działalność doprowadzali je do zamierzonej pełni. Pojawia się tutaj ważne odniesienie do misterium wcielenia. Człowieczeństwo, a wraz z nim praca, postęp i autonomia rzeczywistości stworzonych, w spotkaniu z Bogiem nie zostaje wchłonięte ani unicestwione, lecz przyjęte w całej swojej integralności, pozostając w Chrystusie wolne i aktywne. To bowiem w Nim odnajduje pełnię prawdy i wolności. Ponadto w celebracji eucharystycznej owoc ludzkiej pracy, przedstawiony w chlebie i winie, jest każdego dnia składany na ołtarzu, aby zostać przemieniony w ciało i krew Chrystusa.
4: Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio,
3: z tej perspektywy wyłania się ważna prawda. Aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. Chrześcijanie, podobnie jak wszyscy inni, uczestniczą w budowaniu miasta ludzi, mając na względzie ostateczny cel wszystkich rzeczy i spotkanie z Bogiem. O tym ostatecznym celu przypominają także tym, z którymi dzielą przygodę postępu, nauki i życia.
4: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo.
3: Oczywiście postęp ziemski należy wyraźnie odróżnić od wzrostu Królestwa Chrystusowego. Sobór stwierdza, że postęp ten, o ile jednak może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczeństwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla Królestwa Bożego. Kiedy bowiem w Duchu Pańskim i według Jego polecenia rozkrzewimy na ziemi wszystkie te dobre owoce natury i naszego wysiłku, to znów je potem znajdziemy, oczyszczone już jednak z wszelkiej nieczystości, rozświetlone i przemienione. Na koniec pamiętajmy, że aby postęp techniczny i naukowy stał się prawdziwym postępem ludzkim, to znaczy postępem całego człowieka i wszystkich ludzi, musi być ożywiany przez miłość i przez nią ukierunkowywany. Tylko wówczas będzie mógł zawsze służyć obronie godności człowieka i poprawie warunków życia wszystkich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Drodzy bracia i siostry, Sobór Watykański II zachęca nas, abyśmy dzielili się chlebem wiedzy i praktycznych umiejętności, tak aby każdy człowiek i każdy lud mógł rozwijać swój potencjał i abyśmy wszyscy z Bożą pomocą mogli wspólnie budować lepszą przyszłość. Zakończyła się katecheza Leona XIV, w której kontynuował on swoją refleksję na temat konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, a teraz streszczenie katechezy Leona XIV usłyszymy w różnych językach, na początku w języku francuskim.
5: Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Nous arrivons à un chapitre de Gaudium et Spes qui porte un titre captivant, l'activité humaine dans l'univers, avec cette question fondamentale. Quelle est la valeur de l'activité humaine et du progrès ? Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain est un acteur du progrès. Grâce à sa liberté et à son intelligence, il enrichit ses connaissances et fait progresser la société tout entière. Le progrès technico-scientifique n'affaiblit pas la relation avec Dieu ni ne s'oppose à la foi chrétienne. L'homme n'est pas dans une rivalité avec Dieu où il devrait s'émanciper de lui. C'est la relation avec Dieu qui permet d'affirmer la valeur transcendante de la personne humaine. En Christ, l'homme trouve sa pleine vérité et sa liberté. L'activité humaine, individuelle et collective, correspond aux intentions de Dieu. Et les victoires de l'humanité sont un signe de la grandeur de Dieu et le fruit de son dessein ineffable. C'est pourquoi l'être humain est appelé à vivre pleinement sa vocation en sanctifiant son travail quotidien et à mieux ordonner la société humaine en vue du royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
4: Salute pellegrini de lingua francese.
3: Pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych, zwłaszcza grupę pielgrzymów, którzy przybyli z Francji, siostry świętego Pawła z Chartres oraz grupę Réseau de Coeur z Haiti. Sobór Watykański II zachęca nas do dzielenia się chlebem wiedzy i roztropnego postępowania. Hojnie rozwijajcie swój potencjał, abyśmy razem z Bożą pomocą mogli budować lepszą przyszłość. Niech Bóg wam błogosławi.
5: Je salue les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de France, les sœurs de Saint-Paul de Châtres et le groupe Réseau du Cœur d'Haïti. Le Concile Vatican II nous invite à partager le pain du savoir et du savoir-faire. Développez généreusement votre potentiel pour qu'ensemble nous puissions construire avec l'aide de Dieu un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.
3: Po angielsku skrót swojej katechezy odczyta teraz sam Leon XIV, następnie w tym języku pozdrowi zgromadzonych pielgrzymów.
6: Pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
4: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council, Today we consider the meaning and value of human activity as presented by the pastoral constitution Gaudium et Spes. Revolutionary advances in science and technology in the past century have led some to assume that belief in God is now obsolete and that true human autonomy can be affirmed only by emancipation from God. The Council Fathers emphasized, on the contrary, that the achievements of the human race are a sign of God's greatness and the fulfillment of His mysterious design. Indeed, far from inhibiting believers from being engaged in human activity, the gospel message compels us to contribute to authentic human flourishing through our involvement in society. Let us carry out our daily activities with true charity, offering our work to the Lord both as a means for personal sanctification and as an expression of our desire ever more fully to bring about God's kingdom, especially through pursuing the common good, caring for the needy, and defending human dignity. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part.
3: Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy z Anglii, Irlandii, Danii, Norwegii, Malty, Tanzanii, Australii, Hongkongu, Indii, Malezji, Singapuru, Tajlandii, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
4: Tomorrow in St. Louis, Missouri.
3: Jutro w mieście St. Louis w Missouri odbędzie się beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego Fultona Sheena. Niech przykład i wstawiennictwo tego świątobliwego biskupa, znanego z ewangelizacji za pośrednictwem mediów, zainspirują wielu innych do poszukiwania nowych sposobów szerzenia orędzia Ewangelii z radosnym entuzjazmem. Dla was wszystkich i waszych rodzin modlę się o pokój i radość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi. Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku niemieckim.
7: Deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Gaudium et Spes befasst sich unter anderem mit dem Wert des menschlichen Handelns sowie des technisch-wissenschaftlichen und sozialen Fortschritts. Manche sehen diesen als Bedrohung für den Glauben. Andere behaupten, die Freiheit und die Autonomie des modernen Menschen erforderten seine Emanzipation von Gott. Das Konzil weist eine solche Entgegensetzung von Glaube und Fortschritt entschieden zurück und stellt klar, dass die Siege der Menschheit ein Zeichen der Größe Gottes und die Frucht seines unergründlichen Ratschlusses sind und dass der Mensch vom Schöpfer geradezu berufen ist, sein Werk in seinem Sinne weiterzuführen, indem er sich nach Kräften um wahren Fortschritt bemüht, der das Wohl und die Würde aller Menschen zum Ziel hat.
4: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
3: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów niemieckojęzycznych, a zwłaszcza liczne grupy szkolne uczestniczące w wycieczkach edukacyjnych. Niech to doświadczenie wiecznego miasta będzie dla Was inspiracją do coraz głębszego zrozumienia skarbów naszej chrześcijańskiej kultury i historii, które należą nie tylko do przeszłości, ale mogą być inspiracją dla przyszłości. Niech Bóg Wam błogosławi.
7: Insbesondere die zahlreichen Schulgruppen auf Studienreise. Möge diese Erfahrung der ewigen Stadt euch dazu anregen, die Schätze unserer christlichen Kultur und Geschichte immer besser kennenzulernen. Schätze, die nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern auch Inspiration für die Zukunft sein können. Gott segne euch.

Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Trzeci rozdział pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes poświęcony jest aktywności człowieka w świecie. Podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka zmierzająca do poprawy warunków życia sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas.

0: A tutti la mia benedizione.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim wam błogosławię.

0: Już za chwilę Leon XIV pozdrowi zgromadzonych pielgrzymów w języku włoskim, następnie słowami modlitwy pańskiej po łacinie. Wszyscy wspólnie się pomodlimy oraz otrzymamy apostolskie błogosławieństwo.
1: Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Domenica prossima, 27 settembre.
0: W najbliższą niedzielę, 27 września, obchodzić będziemy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Moją myśl kieruję w kierunku migrantów, uchodźców, szczególnie nieletnich, którzy są zmuszeni do tego, aby opuścić swoją ojczyznę. Dzieci i nastolatkowie to najbardziej bezbronne osoby. Często przeżywają straszne cierpienia, przemoc, traumatyczne warunki, tortury, a niekiedy tracą życie podczas podróży. Zwracam się do odpowiedzialności wszystkich. Każdy niech czuje się zaangażowany w życie tych dzieci, które zawsze powinni być chronieni i otoczeni opieką.
2: Il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych.
2: Specialmente ai partecipanti al corso di aggiornamento.
0: Zwłaszcza uczestników kursu sprawa kanonicznego organizowanego przez Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża. Pozdrawiam Straż Skarbową z miast Predazzo, Gaeta, Orvieto i Bari. Pozdrawiam Akademię Wojskową z Modeny oraz grupę modlitwy matek.
2: Accolgo con affetto voi pellegrini della diocesi di Rimini.
0: Z całego serca witam was, pielgrzymów z diecezji Rimini. Wraz z biskupem Niccolò Anselmi, którzy zgromadzili się tutaj na miesiąc po mojej wizycie duszpasterskiej w waszym mieście. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność za waszą gościnność i zachęcam was do wzrastania w wierze zakorzenionej w słuchaniu Słowa Bożego, aby dawać wszystkim świadectwo o miłości Ojca Niebieskiego. Na koniec kieruję moje myśli do młodzieży, chorych i nowożeńców. Kościół obchodzi dziś liturgiczne wspomnienie świętego Piusa z Pietrelciny. Niech jego świadectwo wiary i miłości będzie dla każdego z was zachętą do nieustannego ufania Bożej dobroci i miłosierdziu. Wszystkim wam błogosławię. A teraz wspólnie z Leonem XIV pomódlmy się słowami modlitwy Ojcze Nasz.

Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV, który w swojej katechezie kontynuował dziś refleksję nad konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. I pochylając się nad trzecim rozdziałem konstytucji, papież podkreślił, że Bóg i człowiek nie są rywalami, jak błędnie głosi w obliczu postępu technicznego i naukowego ateistyczny humanizm. Wręcz przeciwnie, mówił dziś papież, przypominając nauczanie Soboru. Osiągnięcia rodzaju ludzkiego są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. A już pojutrze Leon XIV uda się do Francji. Będzie to jego piąta zagraniczna podróż apostolska. Potrwa ona do poniedziałku, a w programie jest oczywiście wizyta w Paryżu, gdzie papież spotka się na modlitwie nieszporami z duchowieństwem i osobami życia konsekrowanego w katedrze Notre Dame. Na Stade de France będzie mieć miejsce modlitewne czuwanie z młodzieżą, a na Place de la Concorde Leon XIV sprawować będzie mszę świętą. W sobotę wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie spędzi całą niedzielę. Tam przewodniczyć będzie mszy świętej oraz wieczornej modlitwie różańcowej, a w poniedziałek, w ostatni dzień swojej podróży, Ojciec Święty odwiedzi miasto Metz we wschodniej Francji, szczególnie związany z życiem sługi Bożego Roberta Schumana. Już teraz zapraszamy Państwa na transmisję, które będziemy prowadzić na antenie Radia Watykańskiego oraz na kanale YouTube Vatican News Polska. Jak zawsze na stronie watykan.va będą mogli Państwo znaleźć wszystkie papieskie homilie i przemówienia w języku polskim, a na stronie watykannews.va/pl dostępne będą omówienia wszystkich aktywności Ojca Świętego w czasie jego wizyty we Francji. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego, mówił papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło Małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego, mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło Małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko